choćbyś wierzył w niewiarę. Niewiara jest jak wiara na miarę, daremną, lecz nie nadaremną. Niewiara,

choćbyś wątpił i błądził. Osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz. Zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia.